0: żyje.
1: Daisy przechnął za noc.
0: Trial.
2: Vratí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.